neklepej, pojď rovnou dál. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?

0: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.